ateleka kana na makanizo kuipa ntima nkabe wambuchemera pachisa kuti waipa ntima mao mawisimo tangwa chenjanje mafumumwe kana kana na makanizo anewa nkabe kuipa ntima pezi mangwana pina kuna insani pina nensa mazakuno zoneni kuima kulechita mwanankazi ana zina ya trukulanga nakazi kuverana kwa nakazi Marlene na Dama Dubling mbakwanisa kupangisa kutelekane kana ntima nyoka nkabe pezi pachisa mnatulwa kuti ntima waipa ntima wanensa tenepa zipiadidi nkame.